Kanyamoke sogo vajoli. Wakanyamoke samu nangetata na yaka ungeze kare romo kama edio mokaze no mosajako itamo kama edio mwano mwala kukowola mokama waliwabali mawanga.

kabwe yako kabirida aye katonda wange kuroma chale wa Rebecca oye yali omukombatata na betu zemo masogo tata ngatoko kabirida mokama ngatoko kabira mokwano kwape olwalero tusasire otwauleko tata obugomba otwauleko mokame chikoliko echobugomba katonda ayinze bintu byona mokama chitugoberede nabana bape chitugoberede nganda zafe mokama byetu kwatakonga bigana byetu kwatakonga bipamokama byetu gezako tebiraba mokesa na yolwalero tusasire kabirira katonda kabira katonda katonda wapajude kisano kusasira tata tukuchokede mokwano kwape tukuchokede kwamanye gape tata bota tuyamba tewali asobola kutuyamba mokama olwalero tulokole mokama mbukumba otulokole mundagano tate sobukumba otulokole tata mbikolime byobukumba mokama otuje ko bukumba katona wape munange kana yakukabirira na betu sokukabira mokwano kwape na zetu sokuyita tata olwalero tuwangulira bukumba otwaule ko bukumba leko kabirire katonda leko kabiro mujenso webintu byonna mukabirire katonda wape mukabiriro yamanyi kafe abemikwano mukabirire muyite muyite katonda wape mukambe mukama bota toyamba tewali asobola kutoyamba tata tukochokede tata munange ngabwe wakama mukigambo kyo nti wanabawe kulweri katwawo tiwatabe wonkoba wanabawe obugumba naye nokama nti abantu bange abayitiddwa erinnya lyange banetowaza ne basaba nebaleka makubo gaabwe amabi onawulira okuyima mukulu nosonywa obutale butokerevu nolyokowonya mukama aye katonda waperaba tukochokede mukwano gwape kubanga tokoye obugumba tukochokede katonda wape kubanga tokoye mukama obugumba mu mirimu kyaffe tukoye obugumba makagafe tukoye